Nie dodam. Kiedy sam dzienny to oczy nie maluwa. Nie sam go wrażą. Młodzie dzienny ten sam wiem jak za to. Więc ciągle nie wiemy dzienny kiedy rok. To kanu mam ojciec.